dum odum no chenu ara orija woda orija woda anaju echi no anaju echi anaju echi da no.